Nasimang yo somayo, kolen dromara kan li doli, isom metali ki tranko knang ha, daumungam drama ho knang namanskagen. Yana kasvani tura, da somayo doba jimi nikola chiung ya ha, isomayo tsanga nasimana hazon kambuche pram ho knapang ya.